0: Świat pełen zamrażeń mychowych głowy. Nawet ochrzeć się tłumaczył, gdzie samych słów. Light. Udałeś mi białą farbę.
1: Jag måste nu är det Peg Parnevik som sjunger We Are. Ha en fortsatt trevlig dag.
2: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
3: Mer musik, mindre snack.